0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we czwartek 17 września na antenie LRT Klasyka. Sejm zobowiązał kontrolę państwową do przeprowadzania audytu działalności Centrum Rejestrów. Czy zdarzało się Państwu porozmawiać o konkretnym produkcie, a chwilę później zobaczyć jego reklamę w telefonie? Specjalistka do spraw marketingu Adriana Ablacińska wyjaśnia, czy smartfony rzeczywiście nas podsłuchują i skąd algorytmy reklamowe wiedzą o nas tak dużo. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Służba Badań Przestępstw Finansowych prowadzi przeszukanie u dyrektora Narodowej Agencji Płatniczej Fortunasa Dirginciusa. Już we wtorek funkcjonariusze przeprowadzili również przeszukania w siedzibie samej agencji, która podległa Ministerstwu Rolnictwa. Śledztwo dotyczy działalności zastępcy dyrektora Narodowej Agencji Płatniczej Tomasa Orlickasa oraz przyznania wsparcia firmie Agro Digital Solutions należącej do jego teściowej Zity Ciepkauskienie. Orlickas został obecnie zawieszony w obowiązkach służbowych. Postępowanie karne prowadzone jest w związku z podejrzeniem nadużycia stanowiska służbowego w celu zapewnienia nielegalnych korzyści osobom uczestniczącym w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Śledczy podejrzewają, że urzędnicy mogli świadomie nie wykonywać swoich obowiązków, powodując w ten sposób znaczące szkody majątkowe i niemajątkowe dla interesów finansowych Litwy oraz Unii Europejskiej. Sejm zobowiązał kontrolę państwową do przeprowadzenia audytu działalności Centrum Rejestrów. Parlament ostatecznie poparł inicjatywę Komisji Audytu przygotowaną po incydencie z wiosny tego roku, kiedy z rejestru nieruchomości wykradziono dane około 600 tysięcy klientów. Kontrola ma zostać przeprowadzona w ciągu roku. Państwowi audytorzy

Sprawdzą przede wszystkim, czy Centrum Rejestrów posiadało i właściwie stosowało procedury zapobiegania incydentom bezpieczeństwa, ich wykrywania, zarządzania nimi oraz reagowania na zagrożenia. Decyzja Parlamentu ma więc pozwolić ocenić, czy stosowane przez instytucje mechanizmy bezpieczeństwa były wystarczające oraz jak Centrum Rejestrów było przygotowane na sytuacje związane z wyciekiem lub kradzieżą danych. Zaufanie mieszkańców Litwy do kościoła spadło do najniższego poziomu od 30 lat. Wynika to z najnowszego sondażu Baltijostyrimej przeprowadzonego na zlecenia agencji ELTA. Pod koniec sierpnia kościołowi ufało 54% respondentów, podczas gdy jeszcze miesiąc wcześniej było to 69%. Oznacza to spadek aż o 15 punktów procentowych. Badanie przeprowadzono po ujawnieniu spraw dwóch księży oskarżonych o przestępstwa seksualne wobec dzieci. Sondaż pokazuje również wyraźne różnice między poszczególnymi grupami społecznymi. Kościołowi częściej ufają kobiety niż mężczyźni, odpowiednio 59% i 49%. Największe zaufanie deklarują osoby powyżej 65 roku życia, 72%. Z kolei większą nieufność odnotowano m.in. wśród osób w wieku od 30 do 49 lat, kadry kierowniczej, specjalistów oraz rodziców wychowujących niepełnoletnie dzieci. W ostatnim miesiącu spadło również zaufanie do kilku innych instytucji, m.in. samorządów, wojska, prezydentury, sądów, Sodry i mediów. Policja była jedyną spośród 10 badanych instytucji, której notowania wzrosły z 74 do 77%. Policja i litewskie siły zbrojne pozostają tym samym instytucjami cieszącymi się największym zaufaniem społecznym. Najmniej mieszkańcy ufają natomiast Sejmowi. Brak zaufania do parlamentu deklaruje 67% ankietowanych. Badanie przeprowadzono pod koniec sierpnia na grupie ponad 1000 dorosłych mieszkańców Litwy. Przenosimy się za granicę. Polska przyznała obywatelstwo amerykańskiemu laureatowi Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny Wiktorowi Ambrosowi. Poinformował o tym premier Donald Tusk, opublikując w mediach społecznościowych nagranie swojej rozmowy telefonicznej z naukowcem. Tusk przekazał Ambrosowi, że otrzyma polski paszport i wyraził nadzieję na spotkanie z nim w maju w Polsce. Wiktor Ambros jest jednym z najbardziej cenionych biologów rozwoju. W 2024 roku wspólnie z Garym Rufkunem otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycie mikroRNA i jego roli w regulacji genów. Odkrycie to pozwoliło naukowcom lepiej zrozumieć mechanizmy związane m.in. z rozwojem chorób autoimmunologicznych, nowotworów i cukrzycy. Naukowiec ma również rodzinne związki z Wileńszczyzną. Jego ojciec urodził się w przedwojennej Polsce na Wileńszczyźnie. Podczas II wojny światowej został deportowany do nazistowskich Niemiec, gdzie pracował w fabryce, a następnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Ambros mówił wcześniej polskiej agencji prasowej, że występując o polskie obywatelstwo, chciał w ten sposób oddać hołd swoim przodkom. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zagroził nałożeniem wysokich ceł, a nawet ograniczeniem handlu z Unią Europejską, jeśli Kanada uzyska status pierwszego członka stowarzyszonego wspólnoty. Pomysł przedstawiony przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen Trump określił jako śmieszny. Zapowiedział, że jeśli uzna działania Brukseli za wrogie, może odpowiedzieć bardzo wysokimi clami lub ograniczeniami handlowymi wobec Europy. Von der Leyen zaproponowała zacieśnienie relacji z Kanadą w momencie, gdy zarówno Ottawa, jak i Bruksela szukają sposobów na zmniejszenie zależności od Stanów Zjednoczonych w warunkach narastających napięć handlowych. Przewodnicząca Komisji Europejskiej mówi o stworzeniu szerszego sojuszu na przyszłość, obejmującego m.in. technologie, przemysł obronny, energetykę, surowce krytyczne, sztuczną inteligencję oraz cyberbezpieczeństwo. Kanada już teraz jest bliskim partnerem gospodarczym Unii. Od 2016 roku wartość wzajemnego handlu towarami i usługami wzrosła o ponad 80%. Na razie nie wiadomo jednak, co dokładnie oznaczałby status członka stowarzyszonego Unii Europejskiej.

0: ponieważ obecne traktaty unijne nie przewidują takiej formy członkostwa. Ewentualne nowe partnerstwo musiałoby również uzyskać zgodę państw członkowskich. Dyskusja ma być kontynuowana podczas wizyty premiera Kanady Marka Carneya w Parlamencie Europejskim oraz przed zaplanowanym na przyszły miesiąc szczytem Unii Europejskiej-Kanady w Montrealu. Kongres Stanów Zjednoczonych poparł projekt nowych sankcji wobec Rosji, przygotowany przez zmarłego republikańskiego senatora Lindseya Grahama. Senat zatwierdził projekt już w sierpniu, a teraz, aby przepisy weszły w życie, dokument musi jeszcze podpisać prezydent Donald Trump. Projekt przewiduje przeznaczenie amerykańskiemu prezydentowi możliwości nakładania ceł w wysokości nawet 100% na państwa kupujące rosyjską ropę i gaz. Sankcje miałyby również obejmować kraje pomagające Moskwie w obchodzeniu wcześniejszych restrykcji nałożonych na rosyjski sektor energetyczny. Republikański kongresmen z Teksasu Michael McCaul ocenił, że nowe przepisy mogą znacząco ograniczyć możliwości finansowania rosyjskiej machiny wojennej i zwiększyć presję na Moskwę. Polityk nazwał głosowanie wspaniałym dniem dla Ukrainy, wolności i demokracji oraz podkreślił, że projekt ma również uderzyć w państwa wspierające Rosję. Z ustawą opowiedzieli się niemal wszyscy republikanie, natomiast większość demokratów głosowała przeciw, sprzeciwiając się przyznaniu Donaldowi Trumpowi dodatkowych uprawnień w zakresie nakładania ceł. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas najnowszych rosyjskich ataków ucierpiała infrastruktura energetyczna w obwodach sumskim i odeskim. W Kijowie i Odessie ostrzelane zostały również budynki mieszkalne. Rannych zostało ponad 10 osób. Rosja wykorzystała do ataków pociski balistyczne i drony, a uderzenia objęły łącznie 8 obwodów Ukrainy. Zełenski odniósł się również do nowego pakietu sankcji wobec Rosji, zatwierdzonego przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Ukraiński prezydent ocenił go jako ważne narzędzie nacisku, które ma pomóc powstrzymać Rosję i skłonić ją do podjęcia działań na rzecz pokoju. Unia Europejska planuje wprowadzić ograniczenia w dostępie dzieci i nastolatków do mediów społecznościowych. Propozycja, która ma zostać dzisiaj przedstawiona w Parlamencie Europejskim, zakłada ustalenie na poziomie całej wspólnoty minimalnego wieku 15 lat dla swobodnego korzystania z takich platform jak TikTok czy Instagram. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogłyby posiadać własnych kont. Wyjątkiem byłyby profile utworzone przez rodziców i pozostające pod ich pełną kontrolą. Z kolei nastolatkowie w wieku od 13 do 15 lat mogliby korzystać z mediów społecznościowych jedynie za pośrednictwem kont z ograniczonymi funkcjami. Komisja Europejska chce również zobowiązać platformy społecznościowe i serwisy wideo do stosowania technologii weryfikacji wieku oraz rezygnacji z rozwiązań projektowanych w sposób sprzyjający uzależnieniu użytkowników. Takie ograniczenia aktywnie popiera m.in. Francja, natomiast bardziej sceptyczne stanowisko prezentowała Estonia. Litwa opowiada się za wprowadzeniem ograniczeń dotyczących korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci. Stany Zjednoczone drugi rok z rzędu nie wydały wizy prezydentowi Autonomii Palestyńskiej Mahmudowi Abbasowi, który chciał wziąć udział w rozpoczynającej się w przyszłym tygodniu sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Palestyna od 2012 roku ma przy ONZ status państwa obserwatora. Jej przedstawiciele mogą uczestniczyć w debatach, ale nie mają prawa głosu. Amerykański Departament Stanu uzasadnia decyzję brakiem oczekiwanych reform po stronie władz palestyńskich. Tymczasem premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział, że będzie zabiegał o przyjęcie przepisów umożliwiających pozbawienie obywatelstwa osób krytykujących izraelskie siły zbrojne. Zapowiedź pojawiła się po sukcesie dokumentu NASA izraelskich reżyserów Yuvala Abrahama i Rachel Shore, który na festiwalu filmowym w Wenecji otrzymał specjalną nagrodę jury. Film podejmuje temat odpowiedzialności izraelskiego rządu i armii za śmierć palestyńskich cywilów. Rozmawiamy o wakacyjnym wyjeździe, nowych butach albo karmie dla psa, a niedługo później na ekranie telefonu pojawia się reklama dokładnie takiego produktu. Dla wielu osób to dowód, że smartfon słucha naszych rozmów. W rzeczywistości mechanizm może być znacznie bardziej złożony. Aplikacje i platformy reklamowe analizują m.in. nasze wyszukiwania, kliknięcia, lokalizacje, historię zakupów oraz aktywność osób, z którymi utrzymujemy kontakt. O tym, jak powstaje nasz profil reklamowy, jakie informacje zbierają aplikacje i czy telefon rzeczywiście musi nas podsłuchiwać, aby przewidzieć nasze zainteresowania, rozmawiamy z Adrianą Ablacińską, specjalistką do spraw marketingu. Czy telefon rzeczywiście może nas podsłuchiwać?
1: No jest to bardzo popularny sposób myślenia, ale tak naprawdę mówiąc, nie mamy żadnych dowodów, że aplikacje czy że nasz telefon nas podsłuchuje. Technicznie sama aplikacja, ona może używać tego mikrofonu czy widzieć lokalizację, ale tylko wtedy, jeżeli ma do tego dostęp. Aplikacje nawet nie muszą nas podsłuchiwać, bo tylko z naszego zachowania w internecie stwarzają się jakieś sygnały i już firma czy reklamodawca może bardzo, bardzo dużo o nas znać z tego. I taki jest i jeszcze jeden taki ciekawy fakt, że w tym roku, w 2026 roku, Amerykańska Federalna Komisja Handlu zakończyła sprawę z kilkoma firmami, które reklamowali system wykorzystujący rozmowy do targetowania reklam, ale w końcu okazało się, że ten system wcale nie używał żadnych danych głosowych. I dlatego mogę stwierdzić, że reklama nawet nie musi nas podsłuchiwać, żeby wiedziała jakieś dane o nas i wiedziała, jak nas targetować.
0: A skoro to nie mikrofon, to skąd reklama wie o nas tak dużo?
1: No, tak naprawdę mówiąc, w internecie, kiedy używamy telefonu czy komputeru, zostawiamy bardzo, bardzo mnóstwo małych śladów. Na przykład, jakie filmy oglądamy, na co klikamy, jakie produkty sprawdzamy czy kupujemy, czego szukamy w Google i z jakimi wcale jakby treściami wchodzimy w jakąś interakcję. Na przykład Google, on sam oficjalnie podaje taką informację, sam on ma bardzo, bardzo wielki dostęp do różnej informacji o nas, bo używamy i YouTube'a, i Google'a, i innych platform, które należą do Google'a. I on sam oficjalnie podaje, że dla personalizacji reklam on może wykorzystywać aktywność na przykład w wyszukiwarce. I jeszcze raz się powtórzę, jakie filmy oglądamy, z czym, jakie robimy interakcje w internecie. Nawet naszą lokalizację. Ona nie musi być dokładna, ale on może być przybliżona. Na przykład nasz też wiek czy płeć, bo całą tą informację my podajemy, kiedy na przykład zakładamy nowe konto w Google. Ale tak naprawdę mówiąc, ta pojedyncza informacja ona znaczy niewiele, bo całe to połączenie wszystkich sygnałów już może bardzo, bardzo dobrze przewidywać nasze zainteresowanie i na przykład nawet nasze te same zakupy. I dlatego to nawet jest taka bardziej statystyka niż czytanie myśli.
0: A czy marketer widzi konkretnie mnie?
1: No tak naprawdę nie. Jako marketer nie widzę takiej informacji, jak Werdianis Pewerdianis obejrzał tą reklamę 5 razy i dlatego kupił ten samochód czy tam te buty. Jako marketer widzę bardziej grupę użytkowników i te wyniki tych kampanii reklamowych i statystyki. Ale musimy pamiętać o tym, że na przykład sama firma, gdzie jeden z klientów zrobił jakiś zakup, no ona może pobierać takie dane jak telefon czy i e-mail i te firmy także mogą korzystać z tych danych. Ale to nie oznacza, że Facebook czy Google podaje dla marketologów całą listę nazwisk, imion, adresów i tak dalej, które zobaczyły reklamę. Tak to nie działa.
0: A jakie niewinne działania mogą wpływać na reklamy?
1: No, większość osób myśli, że nasze jedno kliknięcie już daje bardzo dużo danych, ale to nie jest prawda. Na przykład, jeżeli zachodzisz do internetu obejrzeć jakiś produkt, dodajesz go do koszyka, później na przykład za kilka godzin czy za kilka dni wyszukasz jeszcze jakiś temat, to jakby wszystko może być sygnałami. I także taki ciekawy fakt, że każda strona internetowa, może nie każda, ale większość ma mapy ciepłe, inaczej nazywane hitmapy. I oni pokazują dla nas, gdzie użytkownicy najczęściej klikają, jak na przykład daleko przewijają stronę jakąś internetową i przy których treściach spędzają najwięcej czasu. Czy coś czytają, czy coś oglądają. Ale ta mapa, ona nie widzi naszych oczu, nie widzi na co patrzymy. To bardziej jest taka analiza zachowania na stronie internetowej.
0: A czy algorytm analizuje też to, przy czym się zatrzymujemy?
1: O tak, to jest 100% tak. I kliknięcie, czy lajk, czy komentarz to jest tylko bardzo, bardzo mała część informacji. I Meta, to Facebook czy Instagram, ona podaje oficjalną informację, że analizuje takie dane też jak rodzaj oglądanych treści, na przykład nasze działania oraz czas spędzony, jakieś częstotliwość zachowania się w internecie i na przykład długość korzystania z jej produktów. Ale Так, направду, ми не знаємо докладної рецептури алгоритму. То Барді є сподобна, наприклад, до Кока-Колі. Вже якби знаємо чинь складніків рецептури Кока-Колі, але не знаємо докладних пропорцій тієї цілої рецептури.
0: А dlaczego po rozmowie z bliską osobą widzę reklamy związane z jej zainteresowaniami?
1: Może być kilka wyjaśnień. Możemy

0: Czy reklama może przewidzieć potrzebę, zanim sami ją zauważymy?
1: No to jest takie ciekawe stwierdzenie, bo no reklama, ona nie wie tego na pewno. Ona może przewidzieć, ona może widzieć sygnały, ona może przewidzieć nasze zachowanie. Na przykład jeżeli tam miliony osób, bardzo ogromna liczba osób przed jakimś zakupem jakiegoś konkretnego produktu zachowywały się w jeden sposób, to ten algorytm, on jest taki mądry, że on może zauważyć, że jeżeli ja zaczynam bardzo podobnie się zachowywać, no to znaczy, że ja mam większe szanse na ten zakup tego produktu. Dlatego algorytm automatycznie będzie bardziej reklamował ten produkt dla mnie. Ale sam algorytm, on nie wie konkretnie, czego ja będę chciała. On może obliczyć te prawdopodobieństwo z tych wyników reklamowej kampanii, ale to jest bardziej taka matematyka niż magia. On nie wie konkretnie, czego będę chciała.
0: A jak wygląda użytkownik po drugiej stronie panelu reklamowego?
1: To się bardzo zmieniło przez ostatnie 2-3 lata, bo kiedyś marketer mógł bardziej tak ręcznie budować tą grupę, którą chce targetować. Mogliśmy podawać takie dane, jak na przykład kobieta, 35-45 lat, która mieszka w Wilnie, lubi jakiś sport konkretny i czy inne jakieś konkretne zainteresowania, ale jako teraz już żyjemy w takim świecie, gdzie sztuczny intelekt bierze górę, no to nawet ta sama Meta mówi i oficjalnie też twierdzi, że coraz więcej decyzji podejmuje ta sama sztuczna inteligencja. I dlatego jako marketer mogę podać cel kampanii, mogę podać jakieś kreacje i jakieś wskazówki lub ograniczenia, ale tak naprawdę mając ten system, algorytm sam szuka ludzi, którzy najprawdopodobniej wykonają daną akcję. To czy kupią, czy polajkują coś, czy skomentują, no już zależy od celi kampanii. I Meta, ona sama opisuje ten swój nowy system Andromedy jako jeden z tych takich nowych sztucznej inteligencji mechanizmów. No to dlatego dzisiaj już jest coraz mniej tego ręcznego wybierania odbiorcy, a wciąż więcej pracy z tym algorytmem.
0: A czy nadal można targetować po wieku, płci albo lokalizacji?
1: Tak, to nigdy nie przepadło, ale to działa trochę inaczej w 2026 roku. Na przykład Google, on wciąż używa takich informacji jak tam wiek czy płeć dla swojej personalizacji reklam. Ale Meta, czyli Facebook czy Instagram, ona trochę zmieniła swój system tego algorytmu. Ona nie usunęła pełni tego targetowania, ale wciąż bardziej ciśnie na tą automatyzację. To znaczy, że ta część informacji, którą teraz możemy już podać dla algorytmu, dla Meta, to już ona bardziej działa jako wskazówka dla tej sztucznej inteligencji, dla tej automatyzacji, niż jakaś taka sztywna granica, jak to się mówi. I dlatego targetowanie, ono dalej jest, tak, ono dalej istnieje, ale coraz więcej tych takich decyzji reklamowych, no już oddajemy dla tej automatyzacji i dla tego algorytmu ze sztuczną inteligencją.
0: Czy można targetować osoby odwiedzające bardzo konkretne miejsca?
1: W tym takim zwykłym panelu reklamowym, no my nie mamy takiego przycisku jak no teraz pokaż tą reklamę wszystkim osobom, którzy teraz byli w tej konkretnej restauracji czy tam, nie wiem, klinice. Ale te takie dane naszej lokacji, oni mogą być bardzo szczegółowe. I tutaj też możemy poruszyć ten temat brokerów danych, czyli firm, które no, zbierają tą taką informację o nas z różnych źródeł i łączą tą całą informację w jeden fajlik, no i później sprzedają albo udostępniają innym jakimś firmom. No i tak naprawdę mówiąc, no nie znaczy, że to jest jakaś kradzież. Ten broker danych, on może kupować jakieś dane od innych firm i publicznych źródeł, ale także no, musimy pamiętać o tym, że było i takich przypadków bardziej kontrowersyjnych. Amerykańska Federalna Komisja Handlu, ona bardzo ścigała te firmy, które sprzedawały dane pozwalające rozpoznawać na przykład wizyty tam w placówkach medycznych, czy jakichś tam kultów religijnych. No i dlatego jako zwykły marketer, no to ja nie widzę takich danych, co na przykład widzą brokerzy, czy użytkownicy na tych rynku danych, gdzie oni się sprzedają.
0: A gdzie kończy się personalizacja, a zaczyna naruszenie prywatności?
1: Dla mnie, jako dla marketera, no ta granica, ona pojawia się wtedy, kiedy no już zaczynamy wykorzystywać te takie bardzo, bardzo takie prywatne informacje. I człowiek o tym nie wie, on tego się nie spodziewa. I na przykład w Unii Europejskiej, no są bardzo, bardzo konkretne ograniczenia. Nie można na przykład profilować osób i tych reklam na podstawie tych wrażliwych informacji. Na przykład takie jak tam orientacja seksualna, czy jakaś religia, czy pochodzenie etniczne. I także musimy pamiętać o tym, że są bardzo, bardzo szczególne takie zabezpieczenia dotyczące tych osób niepełnoletnich. No to naruszenie tej prywatności skończy się tam, gdzie to już no, jest niezgodne z prawem.
0: Czy zgody na cookies rzeczywiście dają nam kontrolę?
1: No tutaj mogę powiedzieć, że tak i powinny to robić. Główny problem polega na tym, że kiedy scrollujemy w internecie i widzimy tak wiele tych okienek, no to często klikamy sobie akceptuję wszystko, żeby po prostu wejść na tą stronę, a nawet nie widzimy, co